Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

wiesz, kiedyś w 1982 roku pewien człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu o gadającym samochodzie będzie upchnięcie w nim systemów, które brzmiały, jakby miały cię zabić w czasie jazdy. Bo w rzeczywistości Knight Rider był tylko starym Pontiakiem z facetem udającym, że rozmawia z deską rozdzielczą. A ludzie w to wierzyli, co jest szczytem ludzkiego absurdu, skoro dzisiaj i tak każdy dyskutuje z lodówką, więc w sumie nie zrobiliśmy żadnego postępu, tylko zmieniliśmy markę wozu na smartfona, który wie o tobie więcej, niż byś sobie życzył, gdybyś choć przez chwilę używał mózgu, a nie tylko kciuka. W X-Vibe, gdzie płynny beat niesie nas w stronę wspomnień, więc odpalaj Old Dominion i Memory Lane w X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

ze Szwecji właśnie próbuje ogarnąć ten cały bałagan w kuchni, ale przypomniał mi się ten koncert. No, po prostu najlepszy show ever. Więc muszę usłyszeć Think About Things od Daddy Freyr, bo to jest właśnie to, czego potrzebuję w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego ten horror to czysty obłęd i totalny brak szacunku do zmarłych. W czasie audycji w X-Vibe. Teraz Sami i Zakręć Mnie polecą w głośnikach w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Widzę, że znowu nie możesz spać, więc wbijasz w X-Vibe, żeby trochę pogrzebać w śmieciach historii, gdzie w 1996 roku pewien gość postanowił, że jego cyfrowy zwierzak z Japonii to najlepszy przyjaciel człowieka. I tak narodziła się mania na punkcie Tamagotchi, które zdychało z głodu, jeśli nie kliknąłeś w odpowiedni moment, co dla wielu dzieciaków było pierwszym poważnym kontaktem z nieuchronnością przemijania i śmiercią w pikselach. A potem znowu włączasz to urządzenie i liczysz na cud, jakby to była jakaś tania sztuczka magika z bazaru. Bo przecież w X-Vibe świat zawsze wydaje się trochę mniej mroczny niż w twojej głowie. Więc teraz Ellie Goulding i Love Me Like You Do w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Hej, tu Angelika ze Szwecji. Właśnie próbuję ogarnąć ten cały bałagan w kuchni, ale przypomniał mi się ten koncert. No, po prostu najlepszy show ever. Więc muszę usłyszeć Think About Things od Daddy Freyr, bo to jest właśnie to, czego potrzebuję w Radiu X Vibe.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say what?

Wiesz, czasami myślę, że świat w 1986 roku oszalał, kiedy w kinach pojawił się film Maximum Overdrive, czyli jedyny obraz wyreżyserowany przez Stephena Kinga, który tak bardzo nienawidził własnego dzieła, że po latach przyznał się do bycia pod wpływem kokainy przez cały okres zdjęć, co zresztą widać w każdej scenie, zwłaszcza gdy ciężarówki zaczynają polować na ludzi, bo tak sobie wymyślił totalnie odklejony mistrz grozy. Zresztą sam fakt, że maszyny przejęły kontrolę po przejściu komety, brzmi jak kiepski żart, ale w X-Vibe serwujemy tylko najtwardsze bity bez zbędnego patosu, więc rozsiądź się wygodnie w tym mroku, bo nadchodzi coś równie gryzącego, co ten filmowy koszmar, a teraz Olivia Rodrigo i jej Vampire w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy. Więc w sam raz na Night Marek, gdzie rzeczywistość zawsze wykręca się pod dziwnym kątem. Pamiętasz technologię lat 90., kiedy to w 1998 roku firma Tiger Electronics wypuściła Furbiego. Te futrzaste coś, co miało być zabawką, a brzmiało jak szpieg z kosmosu. Ludzie w Pentagonie tak bardzo bali się, że te pluszaki nagrywają tajne rozmowy operacyjne, że oficjalnie zakazali ich wnoszenia do swoich biur, bo niby uczyły się dźwięków otoczenia. Wyobraź sobie, że taka włochata kulka z plastikowym dziobem mogła obalić rząd, a ty po prostu chciałeś, żeby przestało to wyć w nocy. Totalny obłęd, ale przynajmniej nie potrzebowało Wi-Fi, żeby wywołać paranoję. Teraz czerwone gitary i Anna Maria w

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Pamiętasz, jak w 2008 roku ekipa odpowiedzialna za Mrocznego Rycerza wysłała w świat setki tortów z ukrytymi wewnątrz telefonami, które po odebraniu wybuchały wirtualnym chaosem, bo Joker uznał, że to świetny żart dla fanów. Więc w Nightmare X mamy dzisiaj dokładnie takie samo poczucie humoru. A teraz usiądź wygodnie przy One Republic i Secrets w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wchodzisz w mrok, a ja serwuję ci kolejną dawkę nocnych majaków, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, gdy nieznany sprawca w masce z gumy przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, serwując widzom bełkotliwy monolog i atak gumowym narzędziem, co do dziś pozostanie nieodkrytą zagadką, bo mimo wielkiego szumu nikt nigdy nie poniósł za to odpowiedzialności, a cały ten cyrk był po prostu zbyt dziwny. Ot, i mógł być zaplanowany przez kogoś zdrowego na umyśle. Więc teraz w X-Vibe po prostu płyniemy dalej w ten niepokojący beat, bo pośpiech to zły doradca w środku nocy, a za chwilę Young T and Paxi oraz Hedy One w numerze Don't Rush wypełnią twoją przestrzeń w X.

tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita. I found me a reason to check me tomorrow. We'll see if I'm leaking.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi zapachu jej kremu do twarzy, który sprawia, że w nocy ledwo oddycha. To smutne, ale chyba wolisz dusić się w miłości niż spać w salonie. Więc bierzemy tę dawkę słońca dosłownie, żeby trochę przewietrzyć ten pokój. Leci Cover Me in Sunshine w wykonaniu Pink i Willow Sage Heart dla wszystkich, którzy duszą się odrobinę za mocno. Od Marka w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

W czasie audycji przypomnę, że w 1982 roku filmowy ET wywołał wśród dzieci taką panikę przed szafami, że psycholodzy mieli pełne ręce roboty z usuwaniem lęku przed obcymi, choć to tylko gumowe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

siedzisz w ciemności, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist drugiego stopnia zafundowali ekipie niezły horror, bo w jednej ze scen użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co chyba tłumaczy, dlaczego na planie działy się dziwne rzeczy, a aktorzy czuli się jak na cmentarzu, a nie w studiu filmowym. No ale kogo to obchodzi, skoro efekt był totalny, a kasa się zgadzała, więc może lepiej nie pytać, co jeszcze w tym czasie wygrzebano z ziemi, żeby zaoszczędzić parę dolców. W X-Vibe. Teraz Zara Larsson i Emenek w Never Forget You wleją trochę rytmu w ten mrok.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Radio X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. Aha.

Let me explain. My love for you is real.

znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u specjalisty. Ale skoro już siedzisz w tym mroku, to posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to w filmie Poltergeist szkielety w basenie okazały się autentycznymi ludzkimi szczątkami, bo reżyser uznał, że plastikowe podróbki są za drogie i mało przekonujące, więc ekipa taplała się w błocie z prawdziwymi trupami, co tłumaczy te wszystkie dziwne wypadki na planie. A teraz poczuj ten rytm w X-Vibe i sprawdź, czy boski plan faktycznie zakładał, że będziesz słuchać Drake w czwartej nad ranem. Drake i God's Plan w głośnikach X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznaczało, że muszę się wyprowadzić z tego miasta, albo przynajmniej zmienić tożsamość. Więc żebyś przestał wreszcie kochać tylko siebie w swojej głowie, leci Jack Harlow i Lovin' on Me w Radiu X-Vibe. Dla Marka od Marka. Trzymaj się tam w tym swoim obłędzie.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

księżyc znowu wisi nisko jak zmęczona powieka, a ty pewnie wciąż liczysz, czy starczy ci tlenu do rana w tym betonowym królestwie. Więc posłuchaj o totalnym absurdzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł, żeby głos obcego stworzyć z charczenia starej aktorki, która uwielbiała palić papierosy i popijać je gorącą herbatą z dużą ilością miodu, co dało ten specyficzny, obrzydliwie mokry efekt dźwiękowy, przy którym dzieciaki w kinach płakały z przejęcia, a dorośli zaczęli podejrzewać, że kosmos to w rzeczywistości wielka, duszna palarnia, gdzie nikt nie prosi o ogień, bo po prostu nie ma czym oddychać. W X5, więc trzymaj się mocno, bo zaraz wpadnie Zach Falls, Electric Hearts oraz Ray z numerem Stand Out i Me.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

stoić w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

to był Get Lucky, czyli Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers w X-Vibe. Czy wiesz, że Nile Rodgers nagrał swoją partię gitary po tym, jak przez 3 dni nie spał w studio, czekając na odpowiedni klimat? Gramy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Karen Kamon. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

zespół X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego srebrnego kombi, co zajechało mu drogę 3 miesiące temu. Tak skutecznie zmuszając go do hamowania, że do dzisiaj czuje zapach przypalonego sprzęgła przy każdym widoku marchewek w warzywniaku. Więc w Radiu X-Vibe leci King of Carrot Flowers Part 1 zespołu Neutral Milk Hotel. Dla kierowcy tamtego kombi od Marka. Bo skoro król jest jeden, to może w końcu nauczysz się jeździć po rondzie.

Skoro Alles Neu oznacza, że wszystko jest nowe, to dlaczego wciąż słuchasz tego samego Dance as Remix? Chyba czas na nową terapię, bo ta playlista cię wykończy. Radio

0: What?
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo ta kobieta po prostu nie rozumie, że ten utwór to instrukcja obsługi pralki, gdy w środku utknie za ciężki koc. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem ten dramat z wirowaniem. Więc leci Robbie Williams, Rock DJ, dla teściowej od Marka. Niech w końcu zrozumie, że pralka to nie jest miejsce na ciężkie kołdry. W

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To było Nothing But a G-Thing, czyli Dr. Dre i Snoop Dogg w X-Vibe. Wiedziałeś, że Snoop Dogg ma licencję trenera futbolu amerykańskiego i własną ligę dla dzieciaków? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdżają Beyoncé i Jay-Z. Zostań z radiem X-Vibe.

Dua Lipa ustaliła New Rules, ale potem wysłała nas w kosmos, bo lecą Satellites Remastered 2022. Serio? Kto w ogóle pisze te scenariusze? Totalny odlot w Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Philips Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Sweater Weather w wykonaniu The Neighborhood w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Jesse Rutherford jako dziecko zagrał epizod w filmie o przygodach życia gwiazdy, zanim na dobre zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Tom Jones oraz Musty. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Waldemar ze złego mięsa tutaj. Mam jutro jakąś grubą rozmowę o pracę i stres mnie wykańcza. Puść mi może, nie wiem, Fight Song od i Rachel Platten, żeby mnie trochę ogarnęło w tym Radio X Vibe.

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Radomia przesyła wiadomość dla swojej żony Kasi, bo muszą dzisiaj pokonać ten cały dystans z Paryża do Berlina pieszo z dwoma wielkimi pralkami na plecach, a ten utwór idealnie oddaje ich determinację w dźwiganiu tego ciężaru w Radiu X Vibe, gdzie leci From Paris to Berlin zespołu Infernal właśnie dla niej od Marka.

0: To było Abracadabra Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałaś, że zanim stała się gwiazdą, pisała teksty dla Britney Spears? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Shania Twain. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Let's go, girls.

0: słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Sweet. Było urocze, dopóki nie przypomniałem sobie, że muszę wreszcie wziąć się za Work It. Serio, nie patrz tak na mnie, ten etat sam się nie obrobi. Radio X

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał

jak, dlaczego jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

nieco zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Skoro już przestałeś chcieć żyć wiecznie, to może w końcu poczujesz się dobrze, bo wolność jest zdecydowanie mniej męcząca niż ten filmowy melodramat. Ale co ja tam wiem? Słuchaj dalej w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Ej, tu Mariola z Łomży. Muszę nakarmić 12 ludzi, więc ratuj mnie, puszczając chociaż Maniter od Daryl Hall and John Oates, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X Vibe.

To było Breakfast at Tiffany's od Deep Blue Something w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista napisał ten tekst zainspirowany filmem, którego nawet nie lubił? Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie No Doubt. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

miałeś dostać something just like this, a dostałeś, no cóż, dostałeś rzeczywistość. Skoro już wiesz, że to Aisha Nibar, nie udawaj, że nie masz ochoty na taniec w piżamie. Radio X Vibe.

To był Miles Smith i Nice to Meet You w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość, zanim stał się znany, przez lata pracował jako trener piłki nożnej dla dzieciaków? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Savage Garden. Zostań z radiem

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Marek z osiedla na Wilanowie przesyła wiadomość dla sąsiada z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim SUV-em, dedykując mu numer Up Down od T-Paina i B.O.B., bo skoro już tak ewidentnie nie potrafi zdecydować się, czy parkować na górze, czy na dole, to może w rytm tej muzyki wreszcie ogarnie tę logistykę. W Radiu X Vibe to był T-Pain z gościnnym udziałem B.O.B. i kawałek Up Down dla sąsiada od Marka.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.
1: This

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Włodzimir z Nowego Sącza z tej strony. Właśnie przypomniałem sobie ten nasz stary numer z weselem, więc puszczaj szybko Come Take My Hand od Two Brothers on the Fourth Floor, bo w tym Radio XY Vibe najmniej nie puszczają szajsu.

to był Stick Season od Noah Kahana w X5. Wiedziałeś, że Noah nagrał ten hit w stodole w Vermont, bo tam akurat utknął na pandemię? Kolejne hity dla pokolenia X zaraz wskoczą na antenę, a w nich Kim Wilde w X5. Zostań z radiem X5.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

tak jak się skończyło, to teraz jedyne logiczne wyjście to hotel room service i zamówienie czegoś bardzo mocnego na kaca. Masz farta, że to puszczam. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Spinderella cut it off.

Najpierw This Girl, a teraz Like Ice in the Sunshine. Zmienić dziewczynę na lody w pełnym słońcu? Brzmi jak plan, który skończy się co najmniej wielką plamą na spodniach. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

To było Texas Hold'em w wykonaniu Beyoncé, która swoją drogą jako dziecko wygrała ponad 30 konkursów talentów, zanim świat o niej usłyszał. Następne hity dla pokolenia X płyną prosto z głośników, a już za chwilę wracamy do Destiny's Child, T.I. i Lil Wayne'a. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy projekt, ale telefon poprawił mu to na projekt kocham, przez co atmosfera w biurze stała się dziwnie gęsta, więc teraz te tytułowe fale skutecznie zmyją z niego wstyd w radiu X-Vibe przy kawałku Waves od Mr. Propsa, dedykowanym przez Marka dla jego szefa.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Yeah. Oh. Brr. Brr. Gucci gang. Oh.
2: That's it right now, T-Nail.
1: Low pump. Yeah. Gucci gang. Oh.
3: Oh. Yeah. Big head on the rim.

Gucci Gang twoje uszy błagają o litość, więc zafundowałem im Found a Cure Full Intention Mix. Czasami jedynym lekarstwem na rapowy bełkot jest solidny house. Radio X Vibe.

Ej, Alois z Pupy z tej strony. Wiesz, wpadłem w taki ciąg wspomnień, jak kiedyś przemieciłem się na zaplecze koncertu i muszę to po prostu usłyszeć. Puść mi Saving All My Love For You od Whitney Houston, bo bez tego w Radio X Vibe nie da się dzisiaj żyć.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: There it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Fred's the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: To był Nuki z zespołu Limp Bizkit w X-Vibe. Fred Durst, zanim zaczął rapować, naprawdę pracował jako kumpel od usuwania dowodów w miejscach zbrodni, co tłumaczy ten mroczny klimat. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Drake. Zostań z radiem X-Vibe.
5: I want to know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Skoro Like G6 już wylądowało, pora na Voodoo Dance, bo tylko czary sprawią, że wytrzymasz z nami do rana. Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Cynical w wykonaniu Two Colors, Safri Duo i Chrisa De Sarandi w X-Vibe. Czy wiesz, że Safri Duo zaczynali od klasycznej muzyki perkusyjnej, zanim podbili kluby swoimi bębnami? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Amy Stewart w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie próbują mi wręczyć nieistniejącą paczkę. Więc dedykuję im South of the Border w wykonaniu Eda Sheerana, Camili Cabello i Cardi B, bo jak tak dalej pójdzie z tymi powiadomieniami, to faktycznie będę musiał uciekać za granicę, żeby wreszcie mieć spokój od waszych przekrętów. A tymczasem lecimy dalej w radiu X-Vibe z tym numerem od Marka dla naciągaczy podszywających się pod firmy kurierskie.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: 54330 Yeah.
1: To był Kiss Kiss Chrisa Browna i T-Paina na X-Vibe. Wiedziałeś, że T-Pain tak naprawdę wymyślił autotune, żeby ukryć swój brak pewności siebie w studiu? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Snap. Zostań z radiem X-Vibe.
2: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik –

Marek z bloku na osiedlu słonecznym przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka w sprawie tego wiecznego zajmowania dwóch miejsc parkingowych. Więc dedykuję mu In My Head od Jasona Derulo. Bo skoro ten samochód faktycznie siedzi mu tylko w głowie, to może w końcu przestałby nim blokować wyjazd. W radiu X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

uciekłeś ze sztat, żeby nie płacić za parking, a teraz udajesz, że I don't wanna wait to twój życiowy manifest. Jesteś tak przewidywalny, że aż boli.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

skoro Where She Goes, to znaczy, że uciekła od twoich toksycznych zagrywek. Teraz pora na Jealous Love, bo przecież nie ma nic lepszego niż słuchanie o cudzych błędach w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z trzeciej nad ranem, kiedy to znowu wyjada resztki masła orzechowego prosto ze słoika. Bo jak mówi, ten mały strach przed głodem jest silniejszy od rozsądku. Więc leci Little Scare od Benjamina Diamonda w radiu X-Vibe dla gościa, który jutro rano będzie tego żałował.

to był Flower w wersji B-Sides od Mobiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, no, przez lata mieszkał w opuszczonej fabryce? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Akon. Zostań z radiem X-Vibe.

Czesław Niemen i jego przejmujące „Wiem, że nie wrócisz”, to dowód na to, że nawet bez nowoczesnych bajerów można złamać serce całemu pokoleniu. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto wspomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie eurowizyjnych melodii, które wchodziły do głowy jak natrętna myśl o niezapłaconych rachunkach. Tamten klimat przetrwał próbę czasu lepiej niż niejedna moda z wybiegów, bo w radiu X-Vibe cenimy konkrety, a nie sztuczne emocje. Skoro już wylaliśmy wystarczająco łez nad przeszłością, czas na zmianę klimatu na coś, co zmusi Twoje stopy do ruchu, czyli Air Tree Hub oraz All Around the World, La La La w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to szwagrowi, bo facet w końcu poszedł po rozum do głowy i faktycznie zaczął klękać na kolana, żeby przeszukać każdy centymetr podłogi w poszukiwaniu zgubionej obrączki. Totalny obłęd, ale wreszcie ktoś potraktował ten kawałek jako instrukcję obsługi poszukiwacza skarbów. Więc a teraz w Radiu X Vibe, Cool and Gang, Get Down on It. Dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

złoto w uszach Poloi. Brzmi szlachetnie. Choć umówmy się, że w latach 80. za tyle złota można było kupić małe państwo. Albo przynajmniej zapas lakieru do włosów, który trzymał fryzurę przez 3 tygodnie bez względu na huragany. Wtedy wszystko było większe, głaśniejsze i bardziej nasycone sztucznym dymem z maszyn. A teraz te wspomnienia wpadają w ucho jak dobrze znany takt, który serwuje Spandau Ballet w Tlen Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: To są takie chwile, kiedy... kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Agnieszka Chylińska w wersji na żywo potrafi wycisnąć z człowieka wszystkie emocje, choć po takim ładunku energii przydałoby się odrobinę ochłody. W 1996 roku świat dowiedział się, że owce można klonować, co było znacznie mniej stresujące niż próba zrozumienia tekstów z tamtego okresu bez odpowiedniej dawki dystansu. Skoro nauka poszła naprzód, a my wciąż mamy te same dylematy, czas na coś, co brzmi jak spokojny wieczór w starym Cadillacu, a nie jak bunt nastolatki na szkolnej auli. Zapomnij o nerwach, bo teraz w radiu X-Vibe płyniemy w zupełnie innym klimacie. Przed Tobą Steven Sanchez i Until I Found You w radiu X-Vibe.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po 2 latach biegania w kółko wokół bloku udało jej się wreszcie dogonić sąsiada i odebrać mu pożyczony klucz do piwnicy. To absolutny hymn o determinacji w odzyskiwaniu własności. Więc Marek, trzymaj się tam ciepło w tej walce o porządek z komórce. A teraz w Radiu X Vibe Blues Traveler Runaround dla teściowej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Maroon 5 zgubiło się w tym swoim Lost kompletnie. Choć przyznaj, że wokal Adama brzmi w tym wszystkim jak próba udowodnienia, że da się płakać w rytm syntetyzatora. W 1986 roku pewien człowiek kupił za ogromne pieniądze pierwszą cyfrową wersję swojego ulubionego albumu i uznał, że świat właśnie się skończył, bo dźwięk stał się zbyt idealny, a przecież cała zabawa polega na lekkim brudzie w tym, co wpada w ucho. Skoro już jesteśmy przy tym, co kiedyś brzmiało jak przyszłość, czas na odrobinę synth-popowego kiczu z Belgii, który w X-Vibe smakuje teraz zupełnie inaczej. Przed tobą Nacht und Nebel i ich Beats of Love w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Bubble Say Ah w wykonaniu Trey Songza i Fabulosa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Fabulous, zanim zajął się rapem, był uczniem z takimi zdolnościami plastycznymi, że wygrywał konkursy rysunkowe? To już za nami, lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Modern English. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to było ważne w wykonaniu Taba, Mezo i Kasi Wilk. Choć umówmy się, że jedyną ważną rzeczą tego wieczoru pozostaje twoje sprawne wyjście z pracy bez patrzenia w oczy szefowi. Skoro mowa o rzeczach kluczowych, w 1987 roku świat dowiedział się, że Rick Astley nigdy nas nie opuści, co stało się fundamentem całego późniejszego internetowego trollingu. Przeskok od polskiego hip-hopu do amerykańskiej popkultury jest równie płynny, co moje dzisiejsze próby bycia produktywnym, więc nie ma sensu szukać głębszego sensu, tylko trzeba dać się ponieść. Teraz Cobra Starship oraz Sabi i You Make Me Feel w radiu X-Wipe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej Aisi, bo po ostatnim remoncie wreszcie przestała mu wchodzić w drogę, gdy wnosił kanapę na trzecie piętro. To wzruszająca ballada o logistycznym sukcesie, który w pełni zasługuje na uznanie. A teraz w Radiu X Vibe Outlandish, Aisha dla Aisi od Marka.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Sophie Ellis Baxter właśnie przypomniała wszystkim, że parkiet to nie miejsce na negocjacje, tylko na przetrwanie. A w 2002 roku świat oszalał na punkcie pewnej australijskiej gwiazdy, która postanowiła zamieszkać w głowach milionów ludzi bez płacenia czynszu. To był czas, gdy cyfrowe brzmienia zaczęły wygryzać prawdziwe instrumenty, a my udawaliśmy, że rozumiemy sens tego całego zamieszania. Więc teraz pozwól, że wpuścimy do Twoich głośników dźwięki, które zagnieździły się w naszych uszach na lata. Oto Kylie Minogue i Can't Get You Out of My Head w X-Vibe.

To był Psycho w wykonaniu Post Malone i T Dolla Sign w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu specjalną szafę pełną identycznych białych koszulek, żeby nie tracić

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow, Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: No dobrze, to co, Michał?

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe. When the going gets tough.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Beata Kozidrak po raz kolejny udowodniła, że upić się można nie tylko procentami, ale też samą sobą, co dla wielu bywa stanem permanentnym. W 1998 roku świat dowiedział się, że film Titanic zarobił ponad 1 800 000 000 dolarów, co skutecznie przekonało nas wszystkich, że tonięcie w lodowatej wodzie to najbardziej dochodowy interes w historii kina. Skoro Beata już dopiła, czas na odrobinę refleksji nad miłością, która bywa równie niebezpieczna co góra lodowa na Atlantyku. Skup się, bo zaraz wchodzi klimat, przy którym nawet najbardziej chłodne serce w radiu X-Wipe zacznie topnieć. Teraz Magi Sabano oraz Danzer i She Will Be Loved w radiu.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po miesiącu walki udało mu się odzyskać pożyczoną wiertarkę, co jest absolutnym dowodem na to, że ta piosenka to hymn budowlańców walczących o sprawiedliwość narzędziową. A teraz w Radiu X Vibe Warius Manx, Orła Cień. Dla szwagra od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Dua Lipa właśnie skończyła swój trening, więc mam nadzieję, że teraz jesteś gotowy na coś zdecydowanie mniej ambitnego, bo w 1989 roku pewien producent wpadł na pomysł, żeby połączyć włoski house z wokalem, który brzmi jakby nagrano go w szafie, co stało się fundamentem dla europejskich list przebojów na całą dekadę. A skoro życie to w końcu ciągłe powtórki, sprawdźmy, jak brzmi ten włoski rytm w Radiu X Vibe. Oto Black Box i Everybody, Everybody.

To był I Still Haven't Found What I'm Looking For w X-Vibe. Czy wiesz, że Bono tak naprawdę nazywa się Paul Hewson, a przydomek dostał od sklepu z aparatami słuchowymi? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Don Henleya. Zostań w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

2014 rok przyniósł nam dziwne odkrycie o starym hicie z 1981 roku, bo okazało się, że kultowe nagranie grupy Journey wcale nie wspomina o słynnym bulwarze w Detroit, choć wszyscy tak zakładali przez dekady. A to tylko kolejny dowód na to, że pamięć to kiepski żart albo zwykły błąd w kodzie rzeczywistości. Podobnie jak przekonanie, że w Nightmare wszystko musi mieć sens, podczas gdy liczy się tylko ten gęsty beat sączący się w X-Vibe, prosto do twoich zmęczonych uszu, kiedy miasto udaje, że śpi, a my po prostu siedzimy w tym absurdzie. Nie pytaj dlaczego, bo jedyna odpowiedź to po prostu ten dziwny rytm, który teraz wjeżdża w twoją noc. Więc niech cię poniesie Lon Tusker, Alberto Ciccarini oraz Paul i ich Don't Stop Believing w X-Vibe.

0: tu Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify.
1: Bubble, bubble. Toil, no

Marek z Gdyni pisze wprost. Wiem, że moja dziewczyna mnie nie kocha. Ona po prostu nie lubi być sama, a ja po prostu nie lubię być sam, więc gramy w tę komedię dalej. To smutne, ale skoro my love is your love oznacza w tym przypadku tylko tyle, że wymieniamy się wspólnym kredytem na mieszkanie, to niech tak będzie. W Radiu X-Vibe, Crystal Rock, Chris Armada, Pule i My Love is Your Love. Dla wszystkich, którzy boją się ciszy w czterech ścianach. Od waszego ulubionego cynika.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc poświęć chwilę na przypomnienie sobie lat 90., kiedy w 1996 roku pewien człowiek z branży technologicznej wpadł na genialny pomysł wszczepienia sobie implantu w ramię, żeby otwierać drzwi własną ręką, co było początkiem totalnego obłędu zwanego cyborgizacją. Choć w sumie skończyło się tylko na tym, że facet musiał częściej wymieniać baterię niż ty w pilocie do telewizora. A teraz żyjemy w świecie, gdzie każdy z nas jest już półmaszyną przyklejoną do smartfona. Więc nie dziw się, że ten bit za chwilę zsynchronizuje się z twoim sztucznym sercem, bo to czysty klasyk w X-Vibe. Teraz Wilki i Son of the Blue Sky.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak przepis na klątwy w Nightmarek. Nic dziwnego, że ekipa oszalała. W X-Vibe serwujemy ten chłodny klimat, idealnie pasujący do obcasów. W X-Vibe teraz J6, Coppermines i Robbie Rosen z numerem Stilettos. Niech ten beat tnie noc.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

znowu gapisz się w sufit i liczysz cienie, które tańczą na ścianie. A w X-Vibe wjeżdżamy w kolejny odcinek Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie pokręcona, co fabuła wczesnych horrorów. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, ekipa używała prawdziwych ludzkich szkieletów, bo plastikowe rekwizyty były za drogie? Tak, ci ludzie biegali po planie otoczeni kośćmi z demobilu medycznego, co brzmi jak przepis na klątwę, a nie na oscarową nominację. Ale przynajmniej było tanio i autentycznie upiornie. Dzisiejszy świat technologii to tylko cyfrowy kurz, więc nie przejmuj się, jeśli życie wydaje ci się mało realne. Teraz Descript i For the First Time wybrzmiewają w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek? To dopiero makabryczny, oszczędny bit w Nightmarek. Teraz Sabrina Carpenter i Taste w X-Vibe serwują Ci dawkę klimatu wprost z tej mrocznej nocy. Leć z tym dalej.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na najważniejsze pytania życiowe. Choć dobrze wiesz, że jedyne, co z tego wyciągniesz, to ból głowy i brak snu. W 1986 roku pewien geniusz marketingu wpadł na pomysł, żeby w animowanym filmie o dzielnych kucykach przemycić postać demonicznego centaura, który dosłownie zamieniał mieszkańców w kamienne posągi, przerażając całe pokolenie dzieciaków na śmierć. A dzisiaj ten sam motyw wywołuje we mnie tylko uśmiech politowania, bo przecież nasze prawdziwe demony mają znacznie lepsze fryzury i nie potrzebują magii, żeby zamienić nam życie w totalny absurd. W X-Vibe płynie teraz Anita Lipnicka i historia jednej miłości.

0: friends. I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: Będzie pan zadowolony, a jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie.

Marek z Gdyni pisze wprost. Wiem, że moja dziewczyna mnie nie kocha. Ona po prostu nie lubi być sama, a ja po prostu nie lubię być sam, więc gramy w tę komedię dalej. To smutne, ale skoro my love is your love oznacza w tym przypadku tylko tyle, że wymieniamy się wspólnym kredytem na mieszkanie, to niech tak będzie. W Radiu X-Vibe, Crystal Rock, Chris Armada, Pule i My Love is Your Love. Dla wszystkich, którzy boją się ciszy w czterech ścianach. Od waszego ulubionego cynika.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.